0: Cześć. W tej chwili nie mogę odebrać telefonu. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

0: noc i zabawa. Bo lato właśnie po to jest.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
1: Polskie radio internetowe.
3: Radio Larmowy.

już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Gabi Chorzewianka.

Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie ze studia radiowego w Meinerzhagen. Witam wszystkich słuchaczy, Chorzowianka. Witam wszystkich, co nas słuchacie, czy to w kraju, czy poza granicami kraju, wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi. No a co ważne, kaj ty muzyki też słuchacie. Witam i zapraszam na 3 godziny dzisiaj ze mną. Pierwsza godzina to jak zawsze w środę. Dziś będą śląskie i polskie śpiewki do godziny 20. O godzinie 20 zapraszam na szlagiery niemieckie. Ja dziś zaś takie trochę więcej ciekawostek, nowości. To, co my ostatnio otrzymali od wytwórni muzycznej, no ale nie ino. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. Witam Chorupki, kerem szybkiego powrotu do zdrowia życza, a osobom samotnym jak zawsze bratniej duszy. Nom zaś fajnego spędzenia razem tego dzisiejszego wieczoru. Przy muzyce, jaką mam przygotowano. Konsola pozdrowień jest do waszej dyspozycji tam. Tam możecie pisać, szkryflać i pozdrawiać, a ja będę starała się te życzenia muzyczne spełniać w miarę moich możliwości. Będę miała puszcza, nie będę miała dom odpowiedni zamiennik. A więc serdecznie zapraszam. A teraz przywitam się jeszcze z tymi, co nie rozumiem tej śląskiej gotki. Ach, ich grüße alle deutschsprachigen Zuhörer, ich wünsche viel Spaß, gute Unterhaltung und einen wunderschönen Abend mit mir und mit der Musik, die ich für heute wieder mal vorbereitet habe. Eure Gabi. A więc, przygotowane jest Toteros, Arleta Królak i Magia Uczuć, a potem Edek Dworniczek, Bądź mi oddechem. Zapraszam.

No i patrza, patrza, ale ta konsola pozdrowień jest próżno, jest otwarto, ja i działo, mam nadzieję, ale jeszcze się nikt nie zdobył na to, żeby napisać. A więc mam jeszcze kartkę z kalendarza. Na tej kartce pisze, że jest środa 26 sierpnia roku 2026. Dziś imieniny obchodzą Sandra, Aleksander, Maria i jeszcze wielu, wielu innych. O rocznicach, jubileuszach, urodzinach nie jest mi nic wiadome, ale nie szkodzi, prawda? Wszystkim tym, co mają dziś swoje święto, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Dedykacja muzyczna zaśpiewa Bogusława Piechura urodzinowy dzień. A życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. No i oczywiście ode mnie też. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. 100 lat do tego.

drugą piosenka będzie co? Harmonik, ogień i woda. A więc zapraszam do wysłuchania tych dwóch piosenek.

No ja w kolejnej piosence, jako tu mam na mojej playliście, wykonawca się pytał, kaj on rozumiał. No właśnie, ale czemu on się tego pytał? To się za chwileczkę dowiemy. Kaj jo rozumiał, a potem będzie grupa bez nazwy i jak tu nie wypić. Jak tu nie wypić, ale czemu? To jest to pytanie, czemu?

No i jest mi bardzo, a bardzo miło przywitać na konsoli pozdrowień Ola z Prudnika. Witaj Olu w ten dzisiejszy, jaki to dzień? Środowy dzień, wieczór. Ja witam Ciebie, witam też Twojego syna. A no i Ola pisze jej, hej Gabi, hej Ola, życzę Ci dzisiaj super audycji, dzięki. I pozytywnych słuchaczy przed odbiornikami. U nas niestety jesienna handra za oknem. Wow! Pochmurno i deszczowo, ale dzielnie zaliczyliśmy już z synem spacer. Teraz słyszymy się w domu, a Twoja audycja nam umila czas. Pozdrawiam gorąco Ciebie i Darka oraz wszystkich słuchaczy. Miłego wieczoru i serduszka dołączone 4 są. Dzięki za serduszka, dzięki za pozdrowienia. No i wysyłam je wszystkie w świat daleki. Jak to ino będzie, jak będziecie widzieli, że tam jakieś serduszko, furgo, to łapcie, ja? Łapcie, bo to się nieczęsto zdarza, że serduszka furgają po świecie. Tak sobie, o, tak. Ola, no ja spacer i w deszczu jest dobrze pospacerować. Chociaż ja nie je za bardzo lubię. Ostatnio nie lubię tak wychodzić. Że jest więcej w domu, jak na dworze. No ale i to się też zmieni. Olu, do Twojego wpisu i do wszystkich słuchaczy piosenki wybrałach dwie. Tomasz Calicki, Z Tobą tańczyć chcę i Marcin Kłosowski, Kiedy Cię znajdę. No to wtedy zatańczę. Do wpisu od Oli z Prudnika, której życzymy fajnego, miłego wieczoru, no i trochę słońca.

No i już tu mam kolejna piosenka, a śpiewo Tomasz Gołowacz, Zakochany w Tobie, a duet Karo, Pokochaj Mnie.

No i kochani, ta część audycji za 12 minut się kończy, ale my potem przechodzimy do szlagierów niemieckich i takie małe co nieco o wykonawca. Jest dużo nowości, które dotarły do nas, na przykład z MPN Fiesta Record czy inne wydawnictwa muzyczne, za co też pięknie dziękujemy. Vielen Dank. A teraz z piosenek, jakie mam na mojej playliście, to Karolina Trela, Ty, Ty i No Ty, Happy Jędrowski Show, Trochę Miłości, a potem będą jeszcze Szalone Moje Dni. A więc zapraszam do słuchania, witam niewitanych, życzę fajnego, miłego wieczoru, a witam was, wasza Chorzowianka.

i piosenką wykonaniu Lecha Kiesa-Stawskiego Powrócisz do mnie znów zakończa ta część dzisiejszej audycji Śpiewki z naszego placu. Lech Kiesa-Stawski Powrócisz do mnie znów.

Dobry wieczór, guten Abend. Witam bardzo, bardzo serdecznie na audycji szlagierów niemieckich. Witam wszystkich miłośników tych audycji, tych piosenek, jakie są tu grane. Szlagiery niemieckie. A na dziś przygotowane są oczywiście szlagiery. A do tego takie małe co nieco o wykonawcy o danej piosence, bo to są wszystko nowości. Jeszcze nie grane przeze mnie. Niektóre są jeszcze gorące. Ja, bo dopiero co pora dni mają, jak my je dostali. A więc zaczynamy od Vanessy May. Ich fall in love. Ta piosenka za chwileczkę usłyszymy. Vanessa idzie tutaj w stronę lekkiego, bardzo współczesnego pop szlagiera. Utwór napisali Tim Peters i Tom McQuart, a tematem jest moment, w którym spotkanie jednej osoby nagle wywraca cały emocjonalny świat do góry nogami. Ja we wrześniu Vanessa rozpoczyna również trasę Traum Fabryk. I tu za chwileczkę usłyszymy ich Fall in Love. Wpadam w miłość. Tak by to by było przetłumaczone. Vanessa May. A druga piosenka za chwileczkę też do tego dołącza. A też w jej wykonaniu.

Ja i mamy kolejnego wykonawcę, Ramon Roselli, Alles was du suchst. Premiera tej piosenki była 21 sierpnia tego roku. Piosenka ta to już trzeci zwiastun nowego albumu Ramona po Küss mich, Całuj mnie i Lass den Sommer in dein Leben, Wpuść lato do twego życia. Płyta również zatytułowana Alles was du suchst, Wszystko czego szukasz. Ukaże się 25 września, a tytułowy utwór ma spokojniejszy, romantyczny klimat późnego lata. Ramon Roselli, Alles was du suchst. Już przygotowano jest, ja, a potem w jego wykonaniu Heute Nacht, da brauch ich dich. Dzisiejszej nocy potrzebuję ciebie. I te piosenki już lecą w świat.

Das kann uns keiner nehmen, tego nam nikt nie może zabrać. A piosenka ta śpiewo Andrea Berg. Premiera tej piosenki 7 sierpnia była i tekst napisała sama Andrea Berg, a przesłanie jest wyjątkowo radiowe. Nie odkładać życia na później i cieszyć się chwilą niezależnie od opinii innych. Utwór ten otwiera nową część specjalnej edycji jej Best Of. I 29 sierpnia Andrea zaprezentuje go w Giovanni Zarrella Show. A więc warto popatrzeć. Giovanni Zarrella Show 29 sierpnia wystąpi Andrea Berg. No a my już to mamy teraz. Das kann uns keiner nehmen. A druga piosenka Diese Nacht ist jede Sünde wert. Ta noc jest każdego grzechu warta. Piosenka ta śpiewa Andrea Berg w duecie z Florianem Silbereisen. I mamy przyjemność to posłuchać. Tu i teraz.

Ja to wybieram się teraz na konsula pozdrowień, aby tam przywitać Bożenka z Kostrzyna. Dobry wieczór, Bożenko, witam serdecznie. Cieszy mnie to, żeś też jest, słuchasz, no i że piszesz. Życzę tobie i całej rodzince fajnego wieczoru. Bożenka napisała: serdeczne pozdrowienia przesyłam dla wszystkich bez wyjątków. Dobry wieczór, Gabi. Dobry wieczór, Bożynko. Witam także wszystkich słuchaczy. Życzę jeszcze miłej audycji. Dziękuję. Sympatycznego wieczorku z uśmiechem. Niech muzyka pięknie gra i miłe chwile przypomina. Poproszę o piosenkę dla wszystkich. Dziękuję. I tu 5 serduszek dołączonych jest, za które też bardzo, bardzo dziękuję, Bożynko, za te serduszka. No i dziela się tymi serduszkami z wszystkimi naszymi słuchaczami. A więc polecą w świat. To będą te uskrzydlone serduszka. Bożenko, piosenki mam przygotowane, za chwileczkę je usłyszymy, ja no powiem słowo do tego. Premiera tej piosenki była 7 sierpnia tego roku. I śpiewo Annemarie Eilfeld z DJ-em Heartbeat. Verlieb dich nicht in einem Heartbreaker. Tutaj mamy ciekawy powrót do muzycznej historii. Podstawą utworu jest Heartbreaker, napisany przez braci Gibb z Bee Gees i rozsławiony w 1982 roku przez Diane Warwick als Annemarie i DJ Heartbeat przenieśli go do świata współczesnego szlagra. No więc u nas pierwszy raz na mojej playliście ta piosenka się znajduje, za chwileczkę ją usłyszymy, a druga piosenka to będzie Herz Melodii, melodia serca. No i zapraszam do słuchania, a Bożence jeszcze raz pięknie dziękuję. No i to jest dedykacja do Bożenki i od Bożenki do wszystkich bez wyjątku.

Die Schlagerpiloten e Laguna Blu. Il była premiera tej płyty od Schlagerpiloten 7 sierpnia tego roku. Laguna Blu jest utworem tytułowym 9 studyjnego albumu Schlagerpiloten. Stefan Peters i Kevin Marx przygotowali na płytę 14 nowych piosenek oraz specjalny hit mix, zachowując charakterystyczne dla zespołu połączenie wakacyjnego klimatu, tęsknoty za podróżami i romantycznego szlagra. No to posłuchamy, jak to wyszło. Schlagerpiloten Laguna Blu, a potem Teuflische Engel, Diabelski Anioł. Wow. To dwie piosenki grupy Schlagerpiloten.

Ja, a teraz na mojej playliście mamy Piazofii. Ein Kuss ohne Liebe. Pocałunek bez miłości. Piosenka ta miała swoja premiera 24 lipca tego roku. Za piosenką stoją Paul Falk, Dan Sommer i Paul Jacobi. A produkcją zajął się Paul Falk. To kolejny tegoroczny singiel Piazofii. Po Besser ohne dich, lepiej bez ciebie i Rin Neva Plus, więc rok 2026 jest dla niej wyjątkowo pracowity. I tu Piazofii, Ein Kuss ohne Liebe, a dołączyła jeszcze jedna piosenka w jej wykonaniu, Gib mir noch eine Nacht, daj mi jeszcze jedną noc. Piazofii.

No i witam ponownie na konsoli pozdrowień Ola z Prudnika, która pisze: hej Gabi, hej Ola, to znowu ja zostałam na twojej audycji. To mnie bardzo cieszy. No, byłoby mi niezmiernie przykro, jakbyś nie została. Fajnie, żeś jest. I słucham cię dalej, bo w telewizji straszna nuda. A twoja muzyka super mi przygrywa. W szkole uczyłam się niemieckiego, więc chociaż nie wszystko rozumiem, to z tobą czas szybko mija. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy. No i Ola dołączyła serduszka, które jak zawsze wysyłam w świat. Ola, ja tobie pięknie dziękuję, fajnie, żeś została, cieszy mnie to ogromnie. No i ja myślę, że tymi piosenkami umilą trochę ten dzisiejszy środowy wieczór. Chociaż nie wiem jak to jest. Mnie się te piosenki podobają. Coś innego, nie? Bo nie zawsze idzie te same śpiewki. Trzeba coś zmienić dla odmiany. A tu i trochę informacji, i fajne piosenki są. A więc teraz Marie Reim auf allen Sprachen te quiero. We wszystkich językach te quiero. Marie Reim coraz mocniej pokazuje, że chce wyjść z cienia słynnych rodziców Matthiasa Reima i Michelle i budować własny styl. Auf allen Sprachen jest kolejnym z całej serii jej tegorocznych singli po Vitamin Du, Kopfkino i Von meinen Lippen. To piosenka, która została wydana 17 lipca tego roku. Marie Reim auf allen Sprachen i zum Teufel mit der Liebe. Do diabła z miłością. Te dwie piosenki już teraz za chwileczkę usłyszymy. No i Olu, do twojego wpisu w podziękowaniu za obecność, za wpis. Piosenki przygotowane są. Mam przyjemność ich razem z wami posłuchać.

No i witam, witam bardzo serdecznie moja koleżanka redakcyjna Jola z Larmu, z Prudnika, obecnie z Kostrzyna. Witaj Jolu, fajnego wieczoru Tobie życzę, Twoim bliskim. No i w ogóle, żeby wszystko fajnie się układało. I Jola pisze, halo, halo, witam Ciebie Gabi, jak i wszystkich słuchaczy słuchających audycji. Kochani, życzę Wam wszystkim miłego wieczorku z piękną muzyką w tle. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku, aby kogoś nie pominąć. Nie będę wymieniała, poproszę o piosenkę dla wszystkich. Bawcie się miło, fajnego wieczorku, a później spokojnie przespanej nocy. Dziękuję, dobranoc i serduszka dołączone też są. A więc Jola, i o Tobie też bardzo, bardzo dziękuję za wpis, za pozdrowienia, które przekazuję do wszystkich. Nie zostawiam dla siebie samej, nie? Ja się lubię dzielić. A więc dziela się i pozdrowieniami, i serduszkami. No i za wpis pięknie dziękuję. A co do piosenek... To są dwie od Kerstin Ott. Jej najnowsza piosenka z 19 czerwca, 1000 Mile 9, czyli 1000 razy nie. Piosenkę tę napisała Kerstin sama, a opowiada o konflikcie między rozsądkiem a uczuciem. Człowiek wie, że dana relacja mu nie służy, ale emocje nie chcą odpuścić. Utwór stał się jednym z największych radiowych przebojów tego lata i obecnie znajduje się w ścisłej czołówce hit parady Schlager Radio. Kerstin Ott, 1000 Mile 9, a druga piosenka to w wykonaniu Kerstin Ott, Die immer lacht. Ta, co się zawsze śmieje. A więc, Jolu, te piosenki do Twojego wpisu, w podziękowaniu, no i z pozdrowieniami do wszystkich. Przygotowane już teraz, możemy też posłuchać.

No i mamy kolejną nowość Heleny Fischer, Heute Nacht, dzisiejszej nocy. Premiera tej piosenki była 29 maja tego roku. Helena określiła tę piosenkę jako początek nowej ery, a utwór jest pierwszym zwiastunem kolejnego studyjnego albumu Heute Nacht, dzisiejszej nocy. Okazało się wielkim sukcesem radiowym. Przez wiele tygodni utrzymywało się na pierwszym miejscu zestawienia Deutschland Konservativ Pop. No i Helene Fischer, Heute Nacht, a druga piosenka w jej wykonaniu to Die Hölle, Hölle Morgen früh, poranne piekło. Te piosenki już też są przygotowane i zapraszam do słuchania. A witam wszystkich niewitanych. Życzę jeszcze fajnego, miłego wieczoru. No a tym, co idą już spać, dobrej nocy i pięknych snów. Zdrowego przebudzenia o poranku.

No i kolejno, kolejny duet na mojej playliście to Fantasy z piosenką Jer tak mit die, każdy dzień z tobą. Piosenka ta została, premiera tej piosenki była 5 czerwca tego roku. Freddy i Martin pozostają przy tym, czego publiczność od Fantasy oczekuje. Najbardziej melodii, uczucia i refrenu stworzonego do wspólnego śpiewania. Autorami utworu są Hans Hansen, Anja Krabbe i Tom Marquardt. A piosenka jest jedną z najważniejszych tegorocznych premier

duetu Fantasy 1, tak mit die. Każdy dzień z tobą, a drugą piosenka to Ciao Amore Mio. Żegnaj, moje kochanie. A więc piosenki już też przygotowane są, to już teraz posłuchamy.

No a teraz mám tu wykonawczyni, którą śpiewał Kleinstadt Casanova. Utwór ten został, premiera tego utworu była 22 maja tego roku. Linda Hesse jest współautorką zarówno muzyki, jak i tekstu piosenki. Razem z Sebastianem Kirchnerem, Krzysztofem Papandyckim i Paulem Jakobim. Utwór radzi sobie również w aktualnej hitparadzie Schlager Radio, gdzie nadal pozostaje w pierwszej połowie Top 50. Linda Hesse i Kleinstadt Casanova. Casanova miałego miasteczka, a potem Linda Hesse, wenn ich an dich denke, kiedy o tobie myślę. Te piosenki już też są przygotowane, wstawione, a więc zapraszam do słuchania. No i po tych piosenkach zamykam konsolę pozdrowień. Moja audycja zbliża się ku końcowi.

Patrick Lindner, wenn der Wahnsinn will, gdy szaleństwo chce. Za tą piosenką stoją Tim Peters i Alexander Scholz. To charakterystyczny przykład tego, jak artyści obecni na scenie od dziesięcioleci korzystają dziś z autorów i producentów związanych z młodszym pokoleniem pop szlagra. Patrick Lindner, Wenn Wahnsinn will. A piosenka ta, premiera tej piosenki była 15 maja 2026. A więc mam ją już przygotowano, jest na mojej playliście, a dołączyła jeszcze piosenka pod tytułem Auch Engel brauchen Freunde. I aniołowie potrzebują przyjaciół. Te piosenki w wykonaniu Patryka Lindnera usłyszymy już teraz.

Nino De Angelo, Bella Italia Amore. Piosenka ta premiera miała 8 maja tego roku. Nino i Marina sami napisali i skomponowali ten niemiecko-włoski utwór. Pomysł był prosty: stworzyć muzyczny obraz włoskiego lata, wolności i Dolce Vita. Obecnie piosenka znajduje się także w top 50 Schlager Radio. A więc Bella Italia i Amore. A druga piosenka to Da wo mein Herz brennt. No i po tych piosenkach powiem też dobranoc.

Ja, kochani, tak dobiega do końca moja dzisiejsza audycja. Za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów z tą muzyką, pięknie dziękuję. Dziękuję za wasze wpisy, za obecność. Dzięki. Zapraszam na jutro na audycje, jakie będą tu na Radiu Larmo. Tak też Bajtel nam będzie przygrywał do godziny 18, bo o 18 jest lista przebojów na bis. Ta audycja prowadzi Darek od 18 do 20, a potem od godziny 20 zapraszam na audycję Joli z Prudnika, ja a obecnie z Kostrzyna. Tak wygląda w tej chwili ramówka na dzień jutrzejszy. Czy tam zajdą jakieś zmiany, to już, kochani, patrzcie w ciągu dnia, żebyście niczego nie przepasowali, bo wiadomo, zawsze by było szkoda, nie? A ja jeszcze raz pięknie dziękuję, no i zapraszam na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów Radia Larmo. Wyśpijcie się zdrowo i szczęśliwego i radosnego przebudzenia o poranku. Uważajcie na siebie. Pa, pa. Dobranoc. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meinerzhagen, która pożegna się piosenkami Andrea Beck, Es war nur eine Nacht, to była tylko jedna noc, Andrea Jürgens i Freddy Merz, Das reicht für mehr als eine Nacht, to wystarczy na więcej niż na jedną noc i A Ilarmisch, odleciałem dziś. Ja też już teraz odlatuję i nie ma mnie. Dobranoc.

kochanie, nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach, świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie, cokolwiek ma być.